0: Mimo na Wilnowi Polsko, nawet nie silo zapis.
1: Rymą Dolinowi Polsku, daj!